Magister Klaudia Kaczyńska, polska wokalistka jazzowa, autorka muzyki, trenerka wokalna oraz wykładowczyni w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wow! Może ktoś z Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Jazzowego słucha naszej audycji, to może by tak pomyśleć, żeby panią Klaudię zaprosić na jakiś koncercik. Tym bardziej, że balu jazzowego w roku 2027 nie będzie. Nie wiem, czy o tym mówiłem, no ale już powiedziałem. W każdym razie może te pieniądze warto przeznaczyć na Klaudię Kaczyńską. Warte zastanowienia. Za 5 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10. Tydzień temu mówiłem, że w tym tygodniu powinna ruszać polska ekstraklasa, ale tak się nie stanie, ponieważ jeszcze trwają rozgrywki w ramach Ligi Narodów. Także ekstraklasa wraca dopiero za tydzień. Za tydzień nas nie ma, więc dopiero za 2 tygodnie wyniki kolejnej kolejki ekstraklasy. Reprezentacja Polski. No. Cóż tu powiedzieć na ten temat? Po remisie z Bośnią Hercegowiną 25 sierpnia i po przegranym ze Szwecją 3-1 28 sierpnia w ostatni piątek reprezentacja Polski miała bardzo wielkie szczęście. Przede wszystkim dlatego, że zespół z Rumunii grał w 10, ponieważ jeden z zawodników dostał czerwoną kartkę. No i później jakimś fuksem, który dla mnie jest nieznany, Polska wygrała 6-0. W związku z tym wszyscy noszeni są na barkach, łącznie z trenerem i łącznie z dziennikarzami, którzy niezbyt przychylnie pisali o prezentacji Polski po meczu ze Szwecją. No, w każdym razie, to już jest historia. Jutro kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Jutro z Bośnią Hercegowiną, ale u nich, tam. To będzie ciężki mecz. U nas zremisowaliśmy, tak jak mówiłem, 0-0. Tam możemy dostać wycisk, mówiąc krótko. Ale zobaczymy o godzinie 11.45 rano naszego czasu. Później kolejne dwa spotkania dopiero w listopadzie. 14 listopada w Rumunii, oczywiście z Rumunią w związku z tym, i 17 listopada Polska będzie podejmowała Szwecję. Trzymamy kciuki absolutnie zawsze za każdego zawodnika, każdą drużynę, która jest z Polski, trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o naszą lokalną drużynę Vancouver Whitecaps, najbliższy mecz w najbliższy wtorek 6 października o godzinie 5.30 naszego czasu, ale drużyna z Vancouver leci do Chicago. To jest 2 godziny różnicy, także to będzie godzina 7.30 czasu chicagowskiego, ale u nas o godzinie 5.30. Oczywiście nie muszę przypominać, że ruszyły już rozgrywki hokeja na lodzie. Wczoraj w Calgary drużyna z Vancouver pokonała Calgary Flames 4-1. Następny mecz dzisiaj o godzinie 6 wieczorem naszego czasu. Drużyna z Vancouver zmierzy się ze Złotymi Królami z Las Vegas. Oczywiście najbliższy mecz na terenie Metro Vancouver w czwartek 8 października o godzinie 4 po południu. No i marsz Babo Placek, dlaczego tak, tego nikt nie wie. Drużyna Huracanów, to jest z Karoliny, tak, z Karoliny drużyna przyjeżdża do Vancouver. To chyba tyle. Pozostałe informacje różnych dyscyplin sportowych oczywiście macie swoje miejsca, także na pewno dacie sobie radę, żeby je znaleźć i znaleźć wyniki, które Was interesują. Za minutę i 15 sekund godzina 9 w niedzielę, 4 dzień października 2026 roku, Radio Mix do 10 100.5 FM. Przypomnę nasz numer telefonu do godziny 10 604-684-7561, również pocztę Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. Zespół Nanga.
Mhm, tak się nazywa. Zespół Nanga to polski zespół alternatywny, założony w roku 2020 przez muzyków powiązanych z grupą Laocze, Filipa Różańskiego i Macieja Dzierżanowskiego. Dołączyła do nich Magda Dubrowska, która śpiewa, gra na basie, pisze teksty i w ogóle żadnej pracy się nie boi w tym zespole. Przygotowują się do wydania nowej płyty, która ukaże się 23 października w piątkowej audycji Głośni jak miłość. Można było posłuchać z nią wywiadu. Czy to było wczoraj? Wczoraj, Zielony Żoliborz w Radiu 357, audycja prowadzona przez Piotra Stelmacha. Można było posłuchać